taka szara, wręcz ponura. Tu przez nią ptaki odlatują, a białym puchem

Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. W Słubicach w województwie lubuskim wybuchł pożar hali magazynowej. Według przekazanych informacji nikt nie został poszkodowany. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Strażacy zapowiadali, że akcja może potrwać do rana. Polska jest blisko ostatecznej decyzji w sprawie utworzenia stałej bazy Armii Stanów Zjednoczonych. Taką ocenę przedstawił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w programie Fakty po faktach. Według niego rozmowy ze stroną amerykańską dotyczą obecnie kwestii technicznych. W przekazanym materiale nie podano lokalizacji bazy ani terminu rozstrzygnięcia. Co najmniej 70 osób zginęło w ciągu doby w starciach w jemeńskiej prowincji Taiz. Agencja France Press powołuje się na źródła w siłach rządowych i wśród rebeliantów Houthi. Walki nasiliły się po kilku miesiącach względnego spokoju. Rashad al-Alimi ogłosił rozpoczęcie szerokiej operacji wojskowej. Jej celem jest odzyskanie terenów kontrolowanych przez wspieranych przez Iran rebeliantów. Przywódca uznawanych międzynarodowo władz oskarżył Houthi o eskalację konfliktu. Szczepan Twardoch zdobył 30. Nagrodę Literacką Nike za powieść Nul. Wynik ogłoszono w niedzielę w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Książka opowiada o wojnie w Ukrainie. Jej bohaterem jest polski ochotnik o pseudonimie Koń. Przewodniczący jury, Witold Bereś, docenił m.in. język stworzony do opisania wojennych doświadczeń. Twardoch nazwał Nul swoją najważniejszą książką i podkreślił, że literatura działa poza doraźnymi wydarzeniami. Prokremlowska agencja RIA Nowości wykorzystała wypowiedź Leszka Millera z podcastu Polsat News. Były premier wyrażał zdziwienie nadzieją Wołodymyra Zełenskiego na zakończenie wojny przed zimą. Przewidywał też rosyjskie uderzenia w ukraińską energetykę. Rosyjska agencja przedstawiła jego opinię jako zdziwienie w Polsce. Według Polsat News jej relacja pomijała rosyjskie ataki na cele cywilne. Nie przypomniała również, kto rozpoczął wojnę. Kancelaria Prezydenta odpowiada na krytykę utrzymywania koni w rezydencji w Promniku. Rzecznik Rafał Leśkiewicz podał, że pod opieką Centrum Obsługi są trzy konie. Jeden pochodzi z okresu prezydentury Andrzeja Dudy, a dwa kupiono niedawno. Utrzymanie zwierząt finansuje Centrum Obsługi Kancelarii. Leśkiewicz zaznaczył, że konie były w prezydenckich rezydencjach już w latach 90. Praktykę skrytykowali premier Donald Tusk i rzecznik rządu Adam Szłapka. Monika Piątkowska zapowiedziała kroki prawne wobec dziennikarzy stacji W Polsce 24. Kandydatka na prezydenta Krakowa zarzuca im wtargnięcie na osiedle, gdzie mieszka jej syn. Odmówiła też udziału w debacie tej stacji. Dyrektor programowy Mateusz Pilis zaprzeczył, by redakcja chciała śledzić osoby niepubliczne. Wyjaśnił, że materiał miał dotyczyć miejsca zamieszkania kandydatki. W drugiej turze wyborów Piątkowska zmierzy się z Łukaszem Gibałą. A teraz pogoda. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 7 stopni w Szczecinie do 14 stopni w Warszawie i Krakowie. Miejscami więcej chmur. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.